0: podpuszczmy. Moja książka, moja książka to jest dobre. I kochaczkę tym wątkiem, który właśnie wraz z książkiem moja matka. Mój ojciec mówi, że moja matka to jest właśnie za bóstwicie. Jak to są moje koleżanki bóstwicie.
1: Nie, bo są takie trudne. Trudne, można rzucić bardziej, nie można.

Krisis was the one of the first Polish new wave group. They were playing in Warsaw. That, what you have heard, were recorded in 1981, in summer 1981. And these songs are the last pieces by Krisis, because Krisis doesn't exist anymore. Et factum est vesperet mame, dies secundus. Dixit, vero Deus, congregentur aquae, quae sub caelo sunt, in locu cum, et aperreat arida. Na zszyte w formie książeczki białe kartki papieru wklejają swoje zdjęcia. Zdjęcia rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Tekst książeczki dzieci nagrywają na taśmę magnetofonową, a następnie po przepisaniu na maszynie wklejają obok zdjęć.

brała pod tytułem moja. Nie, pod tytułem mój dom, pod tytułem mój dom.